0: pa Vigor. Imamo torej Mambo Kingse ali grupo Vigor. Vi poklikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.